no gangara gakima yura mari lewaninda kala ari masawabe yura mari lewanin